Mfowethu siyamdumisa sibheke ezwini likaNkulunkulu siphakamisile izandla zethu akekho omunye vele esingamnikeza udumo ngaphandle kwakhe. Awusanda kusijoyina nokho sibheke ezwini likaNkulunkulu. Ngo 8 o'clock sothola izindaba bese ke silibuka ngempela izwi kaNkulunkulu. Ngokhohlwa kulolu hlelo lethu lubukhoma.

Dawunlowuda i-app yezwi lomzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi lomzansi. Yizwi umehluko. www.izwi98fm.co.za. Izwi lomzansi. Yizwi umehluko. Ukhlezi nePep Zondi kwizwi lomzansi.